0: Mixu.
1: Kratutu. Flex. Champagne kipa w tym wodnym wytupak. Sztabimy na to.